0: One time, he was your best pal.
1: Pow, pow, snabble, now, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, pow, p